0: I bili su to stvarno fantastični SARS i veliki hit Rakija. Dragi moji, to je sve što se tiče srpskog programa za ovaj četvrtak. Bićemo tu I sljedeći, tako da čuvajte se I budite dobri do tada. Ostalo još minut. Mogu vam na brzinu ispričati jednu priču iz istorije fudbala. Znate, ono, svi imaju neki san da ih iz publike dignu na utakmicu, da fali igrač. Ono, kao dijete, nadaš se, dobit ćeš šansu da zablistaš. Upravo se to desilo 1972. u uzvratnoj utakmici kvalifikacija za svjetsko prvenstvo između Meksika I Amerike u Los Angelesu se igralo. Bilo 3-1 u Meksiku u prvoj utakmici I kasnili neki igrači greškom organizatora na početak. Ovaj speaker, to jest sa stadiona MC, pozvao, imao neko u publici da zna igrati fudbal, da bi igrao za američku reprezentaciju, ipak su kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Javi se niko drugi nego Slobodan Đorđević, igrao u lokalnoj amaterskoj ligi u Americi, naš neki lik, stavili ga u dres, stavili ga na teren, da drugo poluvrijeme ga, na poluvremenu ga zamijenili, stigao Johnny Moore I ostali, ali bilo je 1-1 dok je on bio u igri, poslije su izgubili 2-1. Možda je Slobodan trebao ostati u igri. Ćao, čuvajte se.
1: You're listening to 4EBFM 98.1. The next program will be broadcast in Spanish for the Latin American group.
2: Muy buenas tardes, querida comunidad. Les damos la más cálida bienvenida a un nuevo episodio de Latinos en la 4EB. Un momento de encuentro para celebrar la cultura, las historias y todo aquello que nos une como latinos viviendo en Australia. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares o acompañarlos en camino a casa o donde quiera que vayan, cada jueves de 5 a 6 de la tarde. Este espacio ha sido diseñado con el corazón para que cada uno de ustedes, que día a día construyen una nueva vida en este país, se sientan conectados con sus raíces. Se nos viene una hora de música en español y de las historias que nos conectan, aquí en la 98.1 FM del Dial y también on demand en www.4eb.org.au. Antes de sumergirnos en nuestra programación, queremos rendir un homenaje fundamental. Como comunidad latinoamericana en Radio 4EB, reconocemos a los pueblos originarios y a los custodios tradicionales de esta tierra. Con respeto y gratitud honramos su historia, su milenaria cultura y su profunda conexión con este territorio que siempre ha sido y siempre será tierra aborigen y de las islas del Estrecho de Torres. Y ya listos para empezar, como siempre con la mejor música latina, te dejo con Vicentico con la canción Solo un momento. Aquí comienza tu programa Latinos en la 4EB.